0: Mchibuga Masaka. Mchibuga Masaka. Mwetu senzira.
1: Ono nechukutuka kwayo na joli.
2: Radio Mutu.
0: Katindo zao tegede radio chijo uliriza.
2: Radio yomu tuwa ulijo.